wymiarzem jest samotność, która zjawia się.

najpierw świt, potem zmierzch, w końcu śmierć.

ludzie do bloków przykuci. Ludzie w tych blokach są głusi. Ludzie wpatrują się w szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, z

0: Wagner.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

episode.

że szyja włas nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać się, nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia, ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw, w nas jest jakaś prawda, nieprawdaż? Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem, tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

zaki fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: Zaki.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której?
1: W no ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

lepiej nie mówmy nikomu o tym.

0: trochę odwagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

się nurt. Zwykła sobota, trzecia noc on tour jak po sznurku. Pasażeriat ma życzeń, multum, tańce, hulanki, palenie lulków. Bal, domówkę, klub, czy co tam jeszcze? Trzeba ci specok

zwłaszcza na sudziwo. Choć na liście jestem wpisany ksywą, sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. Chuj z nimi, far z nami. Tam wjedziemy kanałami jak szczurę. Teraz szczur, który gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstów mury, my puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knurę. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

0: wrogu klubu, tomfowe bąble nie stronią od sumu.
1: Ej, tomfowe bąble to piwo, każda rozkmina się stanie prawdziwą, jak wiebiesz w to zegar, koleżkę i miłość. Wzmocnijcie co nie zabiło, w sumie mogę przysiąc na pewno. Hasło bagieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor, na pewno nie kreta, ci przecież nie w dres.

0: jaki będzie po mnie. O, we się nie zesra, idziemy bić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

Zenny, fuck you.

works just like me.

0: Fast Forward Charts.
1: Rockowa alternatywna lista przebojów.
2: Każdą niedzielę od 18 do 20.
0: Głosuj na www.fastforwardcharts.com. Słuchaj na radioaktywne.pl.
3: Dokładnie, jesteśmy teraz na radioaktywne.pl. Kto słucha, ten słucha. Minęła właśnie godzina 18, mamy niedzielę, więc ten dżingiel nie kłamie. Ten dżingiel mówi prawdę, bo to lista przebojów Fast Forward Charts. Dzisiaj notowanie 1017 już przed nami. Mamy 27 września. Więc wrzesień nam się powoli kończy, akurat niby zimno, ale akurat cieplejszy tydzień się chyba nam trafił, bo tak trochę, no muszę przyznać, że dzisiaj bez kurtki dzisiaj przyszedłem i dla was poprowadzę 1017 notowanie listy przebojów Fast Forward Charts. Ja jestem Konrad Maciąg, dzisiaj będę listę prowadził i realizował, tak jak co tydzień regularnie się dzieje. 5 propozycji, 25 utworów, które wy wybraliście. I tak to będzie właśnie w 1017 notowaniu Fast Forward Charts. Właśnie jak sobie dzisiaj trochę testowałem tutaj mikrofon, to się pomyliłem, że 1700 notowanie, ale pomyślałem sobie, no fajnie by było dotrwać, ale to zobaczymy. Dzisiaj 1017. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj możecie listę obecności wy z kolei podpisywać. Możecie dawać znać, że słuchacie w lajkach, albo w komentarzach, albo nawet mailem ffc@radioaktywne.pl, jeśli ktoś się wstydzi na Facebooku. No, Facebook to ostatnio tutaj miesza w swoich algorytmach, więc ja też zawsze mam taką nadzieję, że wy widzicie w ogóle te wszystkie posty zapowiadające i przypominające o głosowaniu. Więc mam nadzieję, że tutaj moja praca nie idzie na marne, albo trzeba będzie tutaj jakąś inną strategię promocyjną przemyśleć. Ale to może rozprawa na później. Teraz sprawdzę, kto jest na liście obecności. Widzę, że są dwie panie. Dwie Wiole słuchają na pewno. Jest Wiola z Łodzi, pozdrawiam serdecznie Łódź. Jest Wiola z Kalet na Śląsku, również pozdrawiam serdecznie dwie stałe słuchaczki. Dołączył trzeci słuchacz tym razem, dołączył Tomasz z Poznania. Dawno nie widzieliśmy cię, Tomaszu, miło nam, że również jesteś dzisiaj z nami przed radioodbiornikami. Pozdrawiam w imieniu własnym i całego Antidotum. No tak, ale to może nie uprzedzajmy faktów. Najpierw zacznę od 5 propozycji. Pierwsza z nich, można by powiedzieć, że takie trochę powroty, trochę przypomnienia dzisiaj w tych propozycjach, ale nie tylko. Znajdzie się też miejsce na jeden nowy akcent. Dlaczego mówię, że powroty? Bo na przykład po 5 latach z nowym kawałkiem wracają do nas Bullet for My Valentine, Walijczycy. Z nową płytą Social Apocalypse, tak się będzie nazywała. Obejrzałem teledysk do Social Apocalypse i jest naprawdę, można by powiedzieć, dosyć dystopijny. No w sumie widzę, że coraz więcej zespołów porusza właśnie ten temat, że no to uzależnienie od tych wszystkich cyfrowych światów, cyfrowych narzędzi. Jeszcze teraz AI do tego dochodzi, to już w ogóle kiedyś naprawdę po prostu no mocno. No to no nie chcę mówić, że tutaj, nie wiem, zgładzą ludzkość czy coś. Wydaje mi się, że tych narzędzi po prostu trzeba się nauczyć używać, ale kiedyś na pewno zmienią tutaj to, jak ludzkość będzie funkcjonować. No i o tym mniej więcej śpiewają w Social Apocalypse. Będzie też płyta Social Apocalypse, to 19 marca, więc to już jest zapowiedź na rok 2027. Chyba pierwsza zapowiedź płytowa, albo przynajmniej pierwsza, którą pamiętam. Jest już też trasa koncertowa i tak polski panowie z Bullet for My Valentine nie ominą. Po 2023 roku wystąpili w Warszawie, w Stodole. To był naprawdę świetny koncert. Doczekałem się swojego Scream Aim Fire wtedy. Teraz koncert będzie w Katowicach, w MCK. I to się wydarzy 4 lutego. Social Apocalypse teraz przed nami na antenie.

Zapowiada się naprawdę mocny album od Bullet for My Valentine, ale to dopiero 19 marca w przyszłym roku. 4 lutego koncert w Katowicach, to już mówiłem, ale dostałem tutaj tracklistę utworów, no i mamy na przykład takie utwory jak Acid Rain. Będzie kult. Te tytuły bardzo mnie tutaj intrygują. Enough is never enough. Tak będzie się nazywał utwór zamykający płytę. Płytę, która się będzie nazywać Social Apocalypse. To Bullet for My Valentine, tytułowy singiel właśnie z nadchodzącej płyty Social Apocalypse jako nasza pierwsza propozycja. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Oczywiście jak zwykle zachęcam, zwłaszcza przy propozycjach, bo lubię sobie też czytać, co u was, jak wy spędzacie tydzień, jak wy spędzacie weekend, co robicie słuchając listy, jak się przygotowujecie. Na przykład Ania z Drawska Pomorskiego napisała do nas, że ja już zwarta i gotowa na koncert Backstreet Boys. Jutro wyjazd, a we wtorek wieczór pełny wrażeń. No i widzę, tutaj jest biała chyba kamizelka, bo to taka bluza bez rękawów, bym powiedział, taki trochę bezrękawnik. Tutaj oczywiście przyozdobiony imionami chłopaków z Backstreet Boys. Między innymi jest tu Brian, Kevin, AJ, Nick i Howie. No to zdecydowanie cała tutaj ekipa. No i Backstreet Boys, napisy z tyłu. Aniu, tutaj rzadko w sumie chyba to robię, ale naprawdę proszę o relację za tydzień, jeśli się uda. Bardzo bym prosił, chętnie się dowiem, co tam chłopaki przygotują, chociaż już mówiłaś, że show robią naprawdę, no naprawdę, naprawdę takie, którego się nie zapomni. Świetne po prostu. Jest z nami również Tomasz Zżor, który nas pozdrawia serdecznie. Widzę, że udostępnia posty o tym, co u nas w propozycjach. Bardzo fajnie, bardzo mnie to cieszy. Dziękuję tutaj za pomoc w promowaniu listy. Tak w sumie to powinienem nazwać. facebook.com/fastforwardcharts. Jeśli jeszcze ktoś słucha, jeszcze ktoś chciałby do nas napisać, to oczywiście zapraszam, bo im nas więcej tutaj, tym weselej, mało nas do pieczenia chleba, ale bardzo fajnie, jak się pojawiają te wiadomości od was. Jeszcze raz przypomnę, facebook.com/fastforwardcharts albo ffcmaparadioaktywne.pl. Może i na Instagramie powinienem coś uruchomić, ale tym razem się nie wyrobiłem, bo tak no, z innej uroczystości dzisiaj przyjechałem dosłownie tutaj zrobić audycję. Katarzyna ze Zgierza również z nami jest. Witam, dziś tylko podsłuchuję. No to bardzo miło również słyszeć i taką wieść, że ktoś tak jednym uchem słucha, a drugim być może się czymś innym zajmuje. facebook.com/fastforwardchart. Jeszcze raz adres przypomnę. No i teraz przed nami legendy. Legendy zdecydowanie. Już single wychodziły wcześniej. Single wychodziły wcześniej od grupy Ghost. 12 album studyjny wydali dosłownie w ten piątek. Come This Madness, tak nazywa się i ten album, i singiel, który za chwilę zagramy. Europe chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Jak tylko zanucę... No dobra, Final Countdown po prostu, to chyba zna każdy. No nie będzie teraz Final Countdown, chociaż na koncercie będzie. 20 października wystąpią na Torwarze w Warszawie, więc bilety zaraz sprawdzę, czy jeszcze są, a w tym czasie może wam zagram Come This Madness jako drugą propozycję.

Europe i Come This Madness z płyty o tym samym tytule, już, która miała już premierę w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, bo płyt mogę posłuchać sobie dopiero w poniedziałek, no tak się życie układa, ale wiem, że już po tę płytę sięgnę, chociaż mamy tutaj dużo innych płytowych faworytów do przesłuchania. Będę o nich wspominał, jak tak patrzę na listę dzisiaj, więc na pewno jeszcze nie jedno przypomnienie o płytach dzisiaj usłyszycie. Sprawdziłem, czy są bilety na koncert. Są stojące, ale kosztują 260 zł. Więc jeśli ktoś chciałby usłyszeć The Final Countdown na żywo, ja tam będę. Będziemy tam z Natalią we wtorek 20 października na Torwarze, bo to jest świętowanie 40-lecia zespołu Europe. No 40 lat, 12 płyt. Będą mieli z czego grać. facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj widzę, że Ania napisała, że chętnie zda relację, a Viola z kolei napisała, że wczoraj była na koncercie grupy Black Radio. Był ogień na scenie jak zawsze, no i właśnie widzę, że i Dawid Wajszczyk i ekipa tutaj na scenie show dają. Jest zdjęcie, można sobie obejrzeć u nas na facebook.com/fastforwardcharts. Sobie zobaczyć, jak taki koncert wyglądał. Oczywiście jest też lista obecności. Przypominam, że można się zapisywać, bo zapisała się właśnie Ewa z Warszawy. Więc w Warszawie też nas słychać. No to sygnał ma blisko, nie musi daleko iść. facebook.com/fastforwardcharts. Warszawę oczywiście również pozdrawiamy. Czekamy tutaj na... Czekam w zasadzie, bo ja tu sam jestem, na sygnały. Trzecia propozycja przed nami. No i znowu można by powiedzieć giganci tutaj rocka. Dwa pierwsze single, muszę przyznać, że jakoś tak trochę ominąłem tutaj w Fast Forward Charts, ale już od jakiegoś czasu nas przypominali o 9 swoim studyjnym albumie. Perfect, tak to się chyba powinno czytać. Perfect i jeszcze H na końcu. Tak będzie tytuł płyty. Przeczytam to jako Perfect. 30 października się ukaże, więc tutaj 30 października to również będzie dzień, w którym sporo płyt będzie do przesłuchania. Wiecie, w grach komputerowych jest coś takiego, że wszystkie premiery są albo jeszcze przed 1 listopada zaplanowane, a potem w listopadzie jest cisza.

bo wychodzi GTA 6. Mam nadzieję, że takie coś nie stanie się również w muzyce. Dobra, wracając do Queens of the Stone Age. Dwa pierwsze single były Easy Street, który był taki, można by powiedzieć, taki melancholijny, taki bardzo spokojny, i Insignificant Other, również mocno eksperymentalne brzmienie jak na Queens of the Stone Age, no ale w trzecim już powracają trochę do tego, co wszyscy znamy, aczkolwiek to nie jest tak, że rezygnują z eksperymentów. Dalej ciekawe rzeczy się dzieją tutaj gitarowo w tym utworze, więc polecam posłuchać. A Josh Homme i cały zespół Queens of the Stone Age zapytają, gdzie są te gotyckie dziewczyny? Where the goth girls at? To trzecia propozycja.

Queens of the Stone Age i Where the Golf Girls At to z płyty Perfect, która ukaże się 30 października, więc trochę jeszcze będziemy musieli poczekać, ale ten 30 października to będzie dosyć potężny dzień, jeśli chodzi o premiery płytowe. Kornelia i Grzegorz Skalet do nas dołączyli właśnie, więc witamy. Dziękuję tutaj za to, że zaznaczyliście się na liście obecności. Przypominam, facebook.com/fastforwardcharts, tutaj ta lista obecności funkcjonuje. Kornelia dzisiaj z ciastem śliwkowym do nas przychodzi, więc dziękuję. Fajna kruszonka też jest tutaj. Ciasto na pewno smaczne, więc chętnie bym oczywiście skosztował. Tak to właśnie fajna robota w tym radiu. Można zobaczyć, co ludzie jedzą. Bo chociaż dzisiaj to akurat impreza u teścia była i no, najedzony jestem, ale i tak fajnie zobaczyć, że fajne ciasto macie. Z kawą też, kawa akurat tylko w emotkach u Kornelii. Za to Ania pisze a propos koncertu Europe. Planowałam wybrać się na koncert Europe, ale za dużo koncertów mam w najbliższym czasie i z jakiegoś musiałam zrezygnować. Z tego co wiem, to oni chyba dość często do Polski przyjeżdżają, więc myślę, że w końcu uda się wybrać na ich koncert. No i faktycznie ostatni raz, no dobrze, tutaj nie wiem czy... Nie wiem, czy akurat sztuczna inteligencja mnie nie okłamuje, ale zapytałem na szybko i ostatni był 2 lata temu na Narodowym w ramach wydarzenia Warsaw Rocks 2024. Europe wystąpiło u boku formacji Scorpions. A Scorpionsi ostatnio też w Polsce grali i podobno dobre show dali, pomimo no... lat na karku, jakie tutaj panowie mają. I w przypadku jednego i drugiego zespołu, chociaż przy Europe, to będę miał okazję doświadczyć za miesiąc. No było jeszcze ich kilka, 2015, 2012 rok, 10. W 10 to nawet 2 razy, ale tutaj nie wiem, czy nie jest to jakaś pomyłka. No i 92 rok to pierwszy koncert w katowickim spotku. facebook.com/fastforwardcharts. Tomasz mówi, że kupiłem już bilet na Amon Amarth i Orbit Culture i jeszcze Soilwork. Swego czasu Soilwork, pamiętam, że grałem na Fast Forward Charts. To na 29 października w Gliwicach w Prezero Arenie. Będzie grubo albo wcale, jak to Zenek Grabowski śpiewa. A Zenek też wystąpi w Warszawie w tym tygodniu. Zaczyna trasę koncertową 2 października w klubie Stereo, czyli gdzieś w okolicach klubu After Dark. W ten piątek wystąpi. Ale jak tutaj Tomasz nam przypomina, Amon Amarth wystąpią 29 października w Gliwicach. facebook.com/fastforwardcharts. Może też się jeszcze pochwalicie, na jakie koncerty kupiliście ostatnio bilety. Jeśli komuś udało się zdobyć bilet na Oasis, bo tam trzeba było zapisać się na losowanie i trzeba było zostać wylosowanym, żeby móc kupić bilet na najbliższy koncert na ich europejskiej trasie, która w przyszłym roku w wakacje, z tego co pamiętam, to na trasie jest Monachium, Barcelona, Rzym, no i też Manchester, bo oni są akurat z Manchesteru, ale w Manchesterze najwięcej koncertów. No i tak jak mówiłem, z innych europejskich, a jeszcze Paryż jest, czyli Paryż, Rzym, Barcelona i Monachium. Ale no tutaj i mi, i Natalii nie udało się tych biletów dostać. A ciekaw jestem, czy może ktoś próbował, może komuś z was. facebook.com/fastforwardcharts. Rozgadałem się, ale teraz przed nami jeszcze 2 propozycje i to 2 polskie propozycje. Pierwsza z Poznania. Zespół Antidotum tutaj na pewno już kojarzycie, bo grałem ich kilka razy w Fast Forward Charts. Wracają do nas z nowym, refleksyjnym może nawet trochę utworem. Wilki będą teraz. W każdym są 2 wilki. Zobaczymy, czy ten utwór akurat będzie o tym. Zespół Antidotum to 4. propozycja.

Antidotum i utwór, który nazywa się Wilki. Mówiłem, że będzie taki refleksyjny, taki spokojniejszy. No i takie klimaty często też sprawdzają się u nas na liście, więc zobaczymy, czy tym razem panów z Poznania również na listę przyjmiecie. To wszystko jakby od was zależy. To wy będziecie głosować na fastforwardcharts.com, ale to po 20:30 albo po tym, jak już zagramy dzisiaj całą listę. Instagram w zasadzie, jakoś tak z przyzwyczajenia mówię. facebook.com/fastforwardcharts. Kornelia pisze, że na Śląsku zawsze w sobotę musi być ciasto. Swojego czasu to chyba nawet i mogłoby tak być w całej Polsce, bo pamiętam, że jak byłem jeszcze mały, to u nas w domu też ciasto było praktycznie jakieś co tydzień do obiadu. Po obiedzie zawsze można było jeszcze deser zjeść, więc tutaj jakby zwyczaj jest całkiem powszechny. Ale fajnie, że jeszcze się ten zwyczaj jeszcze uchował. Mikołaj również do nas dołączył. Mikołaj również z Kalet na Śląsku, więc teraz to już na 100%, nawet na szybko liczę w głowie, 133% mogę powiedzieć, że Kalety w komplecie. Panowie z Póki Co również napisali. Pozdrawiamy wszystkich i już powoli zaczynamy zapraszać na nasz koncert 5 grudnia w warszawskim Voodoo Clubie. Więcej szczegółów wkrótce. Akurat mi chyba z niczym nie koliduje, więc już mogę wstępnie powiedzieć, że będę na tym koncercie. Mogę powiedzieć jak Magda Gessler swego czasu w memie, nie będę tam, to znaczy będę. Taki to był mem. facebook.com/fastforwardcharts, ostatnia propozycja przed nami. Na szybko próbowałem znaleźć informację skąd zespół jest, ale nie znalazłem. Piszą, że to młody polski projekt muzyczny, który tworzą doświadczeni muzycy pochodzący z różnych zakątków kraju. Będziemy tu słyszeć damski wokal, to i usłyszymy fuzję rocka, rapu oraz muzyki alternatywnej. Utwór to chyba takie bardzo szczere i bardzo powiedziałbym takie mocne przedstawienie wizji rozstania dwóch ludzi. Zespół nazywa się La Fica, utwór nazywa się Futro i to nasza ostatnia propozycja.

myślę, chyba trzeba lubić. Mam na myśli zawód, niekoniecznie ludzi.

0: malutki i od tego jest malutki.
1: No, no tutaj ten mąż sobie musiał sporo nagrabić u wokalistki grupy Lafika. Futro, tak nazywa się ten utwór, to ostatnia propozycja. Na wszystkie będziecie mogli zagłosować już po godzinie 20.30 na stronie fastforwardcharts.com i mam nadzieję, że ta strona jeszcze przetrwa, że Facebook nam nie będzie ucinał zasięgów, bo tutaj ostatnio się dzieje dużo, jeśli chodzi o Facebooka, muszę wam przyznać. Ale strona fastforwardcharts.com to jest centrum naszej listy, to jest centrum głosowania. Tam po 20.30 ruszy kolejne głosowanie i będzie można zadecydować, jak będzie wyglądało następne notowanie. Póki co przed nami notowanie 1017, ale zanim to widzę, że do listy obecności dopisał się kolega Piotr z Warszawy. Pozdrawiam serdecznie, mam nadzieję, że w Warszawie teraz nas słychać w sumie już podwójnie, bo wcześniej jeszcze pozdrawiałem i witałem słuchaczkę Ewę. To są i Ewa, i Piotr z nami dzisiaj w Warszawie nas słuchają. Też dzisiaj będzie również kącik archiwalny po propozycjach. Nie mam koncertu do opowiedzenia. W przyszłym tygodniu będę miał i się jeszcze będę musiał zdecydować, o którym opowiedzieć i który utwór zagrać, ale to już dylemat na przyszły tydzień. W tym tygodniu mija ciekawa rocznica, jeśli chodzi o muzykę rockową. Swego czasu Marek Niedźwiecki, co prawda chyba nie w kontekście muzyki rockowej, mówił, że najlepszy rok w muzyce, który on pamięta w takiej jakby swojej karierze dziennikarza muzycznego i radiowego, to był rok 1991. No rok, który akurat nie nastąpił za mojego życia. Ja tutaj zacząłem się rok później, w 92. Podobno już lepszego roku niż 91 nie było i swego czasu nawet widziałem takie zestawienie, takiego mema, że w sumie w 42 dni, czyli mniej więcej 6 tygodni w roku 1991 wypuszczono albumy, które wszyscy do dziś wspominają, a minęło 35 lat. I tak na przykład sobie przejrzałem, że czarny album Metallica na przykład, na którym między innymi Enter Sandman, Nothing Else Matters, The Unforgiven czy Sad But True ukazał się 12 sierpnia 91 roku. Jeszcze próbowałem sobie odtworzyć całą tą listę albumów, bo pamiętam, że ktoś nawet miał taki pęk kaset, miał taki po prostu 7 kaset, tak trzymał w palcach i powiedział, te płyty zmieniły muzykę rockową na zawsze, a wyszły w ciągu 6 tygodni właśnie w 91 roku. Use Your Illusion i Use Your Illusion 2, 1 and 2. Premiera obu krążków miała miejsce 17 września 91 roku. To zespół Guns N' Roses, między innymi na tych płytach November Rain czy Don't Cry. I tutaj ciekawa sytuacja z 24 września 91 roku i to będzie nasza rocznica. Pierwsza płyta to Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magic. Tak nazywała się piąta płyta Red Hotów i na tej płycie między innymi Under the Bridge, Give It Away czy Breaking the Girl. No i ja chciałem wspomnieć, bo w zasadzie pierwszym tutaj moim pomysłem na dzisiejsze archiwalium to była płyta Nevermind grupy Nirvana. In Bloom swego czasu było w topie wszechczasów fastforwardowym. Dziwne, że nie było Smells Like Teen Spirit. To teraz sobie zagramy jako właśnie wspomnienie sprzed 35 lat.

Smells Like Teen Spirit. Z tego co pamiętam, to chyba pierwszy singiel nawet z płyty Nevermind, ale to rok 1991, to nasz kącik archiwalny Fast Forward Charts. To było 35 lat temu i tak jak mówiłem, rok 1991 to mocny rok w muzyce. Zwłaszcza takiej rockowej, ale nie tylko. Więc warto tutaj się czasem cofnąć. Tomasz napisał, że jeszcze kusi go wydarzenie, żeby pojechać na koncert grupy Five Finger Death Punch. Jako razem z nimi zagrają Lamb of God i Bleed From Within. No ja się już na ten koncert nie wybiorę, bo 30 stycznia mam z kolei Black Veil Brides w Warszawie, a to w Łodzi 29 stycznia. To będzie piątek. No Five Finger Death Punch dali bardzo dobre show przed Metallicą w 2024, więc wydaje mi się, że mogę polecić zespół. Więc Tomaszu, jeśli tutaj masz ochotę, masz, że tak powiem, możliwości, to jak najbardziej na koncert warto się wybrać. Dołączyła do nas na liście obecności Ewa z Łodzi. Więc witam serdecznie Łódź. Łódź również dzisiaj wzmocniona wśród słuchaczy, a jeszcze po sąsiedzku z Łodzią, chociaż nie wiem, czy się lubią, jest Zgierz, ale Zgierza Katarzyna nas słucha. Tomasz z Poznania napisał, pamiętacie zespół Human i Kostka Yoriadisa? W 1993 roku wydali fantastyczny rockowy album Earth z takim numerem jak Polski. Kostek wraca z nową ekipą i Human zagra 9 listopada w warszawskiej Stodole. Coś mi się obiło o uszy, jeśli chodzi o Kostka Yoriadisa swego czasu, ale być może nie pamiętam po prostu, że to są jego numery. Więc tutaj musiałbym sobie trochę historię odświeżyć, ale jeśli coś nowego nagrają, to chętnie sprawdzę, no i może nawet pojawi się na liście. facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Tomasz akurat wspomniał rok 1993. A my przechodzimy do 2017 notowania listy przebojów Fast Forward Charts. 25 utworów przed nami. 25 utworów, które kształtują się tak, że mamy 5 awansów, 11 spadków, 3 utwory, które pozostały bez zmian, 5 nowości, więc od razu mogę zdradzić, że usłyszymy wszystkie propozycje z zeszłego tygodnia i jednemu utworowi nawet udało się wrócić. Więc tak się nam układa notowanie, czy statystyki zapisane, no to jeśli tak, to zaczynamy z listą. Na 25 w sumie mamy od razu pożegnanie z utworem. Mówiłem tydzień temu, że to ich przedostatni utwór na liście, więc jeśli zagłosujecie, to Goldilocks będą mogli dopełnić swoje życie na Fast Forward Charts. 13 tygodni na liście grał nam utwór Butterflies. Dzisiaj spada o 2 oczka z 23 na 25. I jako, że to jest obowiązkowa formułka teraz do powiedzenia, 13 tydzień na liście oznacza, że słyszymy ten utwór po raz ostatni w regularnych notowaniach.

Goldilocks i Butterflies po raz ostatni w regularnych notowaniach Fast Forward Charts, bo to 13 tygodni na liście. Ten utwór już z nami był i dzisiaj na miejscu 25, dwa oczka w dół z 23, ale widzę, że Goldilocks już komponują nowe utwory, więc za jakiś czas pewnie będzie można coś nowego tutaj od zespołu zagrać. Facebook.com też Fast Forward Charts, tutaj możecie pisać, a ja muszę sobie najpierw przygotować dżingiel, a teraz powiedzieć, że na 24 mamy pierwszą z pięciu dzisiejszych nowości. Zespół Batna ostatnio takie dystopijne te utwory wydaje, ale jak najbardziej tutaj chcecie ich słuchać, głosujecie na nie i dzisiaj dzięki wam Diabelski Młyn debiutuje na miejscu 24.

Nowość na miejscu 24. Zespół Batna z utworem Diabelski Młyn. Pierwsza nowość w 2017 notowaniu Fast Forward Charts. Przed nami dzisiaj jeszcze 4. Usłyszymy na pewno wszystkie propozycje z zeszłego tygodnia. Batna będą koncertować w Gdańsku 23 października. To przy bramie Nizinnej. Zespółami Feel It First, Full House, Brew Crew i Bad Taste. No i również w podobnym składzie, tylko zamiast Bad Taste Mortan zagrają w Szczecinie w klubie Krzywy Gryf, to dzień później 24 października. Więc taki weekend z zespołem Batna na Pomorzu się szykuje. Na razie nie ma nowych tutaj ogłoszeń koncertowych, więc będę musiał tutaj się wstrzymać z newsami i przejść do następnego utworu, a przed nami największy spadek w dzisiejszym notowaniu, bo to aż 14 oczek do góry. Tydzień temu to był największy awans, bo 16 z 25 na 9 podskoczyli, w tym tygodniu z 9 na 23 niestety. A polecam przesłuchać sobie płytę We Against Us, najnowszą epkę grupy The Materia, zwłaszcza utwór Silently. Tego przy nim bawiłem się najbardziej. Heart dzisiaj na 23.

The Materia z utworem Hurt. Niestety to największy spadek w 2017 notowaniu Fast Forward Charts z 9 na 23. Przypomnę, że panowie niedługo ruszą w trasę koncertową. 16 października zaczną w Krakowie w klubie Gwarek, a w Warszawie wystąpią 24 października w Voodoo Clubie. No a w After Dark wystąpią Def Yard. No i mam tutaj dylemat, na który z koncertów iść. Muszę przyznać, bo obydwa zespoły bardzo mocne. Niezależnie od wyboru, na pewno przejdę się na zespół Skald, bo oni będą supportować Dechu 19 i 20 października w warszawskiej Stodole. Ja się wybiorę 19, a album Orlog, który miał się ukazać, już się ukazał w ten piątek. Jeszcze nie słuchałem, to możecie dać mi znać, jeśli słyszeliście. U nas dzisiaj Draumakona, oczko w dół z 21 na 22.

Skald i Draumakona to oczko w dół z 21 na 22, 11 tydzień na liście, więc zdecydowanie listowy weteran i właśnie przy listowych weteranach zostaniemy, bo tu z kolei mamy 12 tydzień na liście i też spadek, tylko 6 oczek z 15 na 21 spada Marilyn Manson z utworem Exit Wound. Przedostatni tydzień na liście, więc jeszcze zagłosujcie, żebyśmy usłyszeli ten utwór również za tydzień. Exit Wound od Marilyna Mansona na miejscu 21 dzisiaj.

Marilyn Manson i Exit Wound to miejsce 21, spadek z 15 po 12 tygodniach na liście, więc zdecydowanie weteran listowy. Tu już trochę mniejszy weteran, 9 tygodni na liście, ale też czekamy na płytę Everything Under the Sun, to 30 października. 30 października zapowiada się ciekawie. Nickelback, Rattle the Cage, tutaj wspomagani przez John Five na gitarze, to Rattle the Cage na 20.

Nico Beck i Rattle the Cage to miejsce 20, spadek z 16 po 9 tygodniach na liście. Odpoczniemy trochę od spadków, bo tutaj akurat utwór, który stoi i się nie rusza. Na miejscu 19 Skillet z utworem Lift Me Up z 19 na 19, tak jak już mówiłem, po 5 tygodniach na liście.

Skillet i Lift Me Up to miejsce 19. Utwór, który stoi i się nie rusza, ale jest 5 tygodni już na liście. After the Storm to będzie epka, na której się ten utwór ukaże i ten utwór, ta epka ukaże się 9 października. Więc ten październik w ogóle zapowiada się ciekawie, bo i drugiego ciekawe płyty i 9. Drugiego między innymi Ghost Kid, ale też Dead Poets Society, a jeszcze będę chyba o tym mówił. W każdym razie, tu czekamy do 9 października, a teraz na miejscu 18. Czy ktoś był w Gliwicach na koncercie grupy Spirit Box? Bo jestem ciekawy waszych wrażeń. Tutaj przeczytałem sobie na szybko jedną relację i widzę, że to był pierwszy koncert grupy jako headliner po Europie. Swego czasu jeszcze supportowali Korn w roku 2021, jeśli dobrze pamiętam. Wtedy jakoś nie zwróciłem uwagi, a teraz podobno było wyśmienicie. Morning na 18.

to się działo. Morning grupy Spirit Box. Dzisiaj niestety oczko w dół z 17 na 18 po dwóch tygodniach na liście. A na 17 ktoś nam tu wraca. Dzięki waszym głosom wraca Tom Morello, tutaj wspomagany przez swojego syna Romana Morello. Płyta Everyone Gets Everything They Want już wyszła w ten piątek. To chyba będzie pierwsza płyta, którą przesłucham sobie w poniedziałek. No i każdy dostanie to, czego chce. Tom Morello pisze, tutaj widziałem taki fajny cytat: tworzę antyrasistowskie piosenki dla antyrasistów, tworzę antyfaszystowskie piosenki dla antyfaszystów. Jeśli cię to obraża, wyciągnij wnioski. A Date Night wraca na 17.

Morello i Roman Morello w utworze Date Night, to właśnie z najnowszej płyty Toma Morello, Everyone Gets Everything They Want. Podobno pierwsza w pełni rockowa solowa płyta, jak Tom Morello sam określił, bo wcześniej sobie lubił poeksperymentować z muzyką. Dzisiaj Date Night na 17. A co na 16? Niestety ze smutkiem muszę zapowiedzieć, że to 12 oczek w dół. Z 4 na 16 dzisiaj, koniec listopada z utworem Rotacyjny Celebryta. Trzeci tydzień na liście, no ja naprawdę mam nadzieję, że się odbiją. A fajny koncert się zapowiada, bo 4 grudnia zagrają w Warszawie. W After Dark, a najbliższe koncerty to Kalisz i Jarosław już w październiku.

Jeszcze zna swą prawdziwą twarz, ale niestety mamy dzisiaj spadek na liście, a naprawdę bym chciał, no może nie powinienem zdradzać swoich sympatii tutaj na liście, ale chciałbym, żeby ten utwór się utrzymał. Rotacyjny celebryta niestety dzisiaj 12 oczek w dół z 4 na 16 po 3 tygodniach na liście. Koncert w Jarosławiu się nie odbył niestety w tę sobotę, bo znamy wydarzenia, wiemy dlaczego, ale co się odwlecze, to nie uciecze. W Jarosławiu zagrają panowie z grupy Koniec Listopada 16 października razem z zespołem Blade Loki, a wcześniej 10 października w Kaliszu. Ten sam skład koncertowy, w Warszawie najbliższy koncert to 4 grudnia w klubie After Dark. Ja już czekam, ja jestem ciekawy tego koncertu, bo niestety czerwcowy musiałem opuścić z różnych względów. A też wtedy grali, jeszcze w Potoku, bo Potok był otwarty. No dobra, miejsce 15. Jeszcze tylko przypomnę nieśmiało, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Tutaj zapraszam do komentowania listy, zapraszam do dawania znać, że jesteście, że dalej słuchacie, jak wam się podoba, jak wam się nie podoba, to ogólnie piszcie. A na 15. Nickelback na drugą nóżkę. Leave Me Behind to kolejny singiel z Everything Under the Sun. Dzisiaj spada z 13 na 15.

Nickelback i Leave Me Behind to miejsce 15, spadek z miejsca 13 po 4 tygodniach na liście. No dalej strefa spadkowa, bo 11 spadków. Skąd się jednak wzięło? Niestety tutaj też będzie spadek, a płyta już w ten piątek. Już o niej wspominałem, bo to Dead Poets Society, płyta Monarch, wyjdzie 2 października, czyli w ten piątek, a u nas dzisiaj Cold z miejsca 12 na 14. To dwa oczka w dół po 3 tygodniach na liście.

Dead Poets Society i Cold. Płyta Monarch już w przyszłym tygodniu, to 2 października. Coś czuję, że też będzie słuchany przeze mnie. No dzisiaj dwa oczka w dół na 14. 13 utworów do końca nam zostało, ale mogę powiedzieć, że na razie chyba zakończyliśmy gonitwę. Tak to nazywam, to takie właśnie szybkie puszczanie utworów, żeby oczywiście w całości mógł wypuścić te, które są wyżej, na które głosowaliście częściej, bo tak właśnie ułożyliście dzisiaj listę. Ostatnie 12 pozycji już znacie, ale pierwszych 13 jeszcze nie. Dlatego będę teraz je ogłaszał. 13 miejsce to kolejna dzisiaj nowość. Jeśli dobrze kojarzę, to dopiero druga nowość dzisiaj. Tak jeszcze sobie patrzę, tak, zgadza się. 13 listopada wtedy ukaże się druga płyta grupy Póki Co. Już tydzień temu o tym wspominałem, ale jeszcze przypomnę. Poprzednia to Niepokój, który ukazał się w roku 2023, a wiemy, że tekstowo utwory grupy Póki Co są ciekawe. Dużo ciekawych gości będzie na tej płycie, między innymi na tym utworze, który zagram za chwilę, to Jerzy Styczyński, gitarzysta grupy Jam. Będzie wspomagał grupę Póki Co, a zadają słuszne pytanie. Po co ci mózg na przykład? Tak to się zacznie. Nowość na miejscu 13.

0: jesteś algorytmem. Za rzeczami wciąż uprawiasz gonitwę. Handlowcy lepiej wiedzą, czego ci potrzeba. Głupot chłamu i igrzysk, lecz na pewno nie chleba.
1: No i wszystko wyjaśnione. Zespół Póki Co w utworze Po Co Ci, to nowość na miejscu 13 w dzisiejszym 1017 notowaniu Fast Forward Charts. 12 miejsce. Patrzę, czy tutaj mam co ogłosić, ale chyba będę musiał się wstrzymać. 12 w każdym razie to... Kolejna dzisiaj nowość. Zespół Architects, chociaż niektórzy mogliby powiedzieć, że to takie troszkę Bad Omens, a troszkę też Bring Me The Architects, jak tydzień temu mówiłem. W każdym razie nowa zaskakująca odsłona zespołu. Machine, tak nazywa się ten utwór i to jest nowość na miejscu 12.

just wanna believe. Nowość na miejscu 12, grupa Architects z utworem Machine. I tak sobie patrzę, jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o najbliższą trasę koncertową grupy Korn, bo tam właśnie Architectsi mają grać support, mają ich supportować. 18 października trasa rusza w Stuttgarcie, wystąpią najpierw, ale widzę, że większość koncertów wyprzedana, w tym ten w Polsce, 17 listopada w Tauron Arenie w Krakowie. Tam też i Korn, i Architects, i Pixel Grip, ale biletów już nie ma, więc szczęśliwi ten, kto wykupił. Bilety jeszcze są na m.in. Kolonię 21 października, Leeds 26, Newcastle upon Tyne. Tak to się chyba czyta? Albo po prostu Newcastle. 30 października, Antwerpia, Hamburg, to już 9-11 listopada. No i tyle. Na resztę bilety już wyprzedane, więc szczęśliwi ten, kto ma bilety i kto się wybierze w Krakowie na koncert. Póki co teraz, póki co to już graliśmy na 13, a jeszcze nie przypomniałem, że oni grają 5 grudnia w Voodoo Clubie. Dzisiaj nam się tutaj w komentarzach pochwalili. Wy też możecie się czymś jeszcze w komentarzach pochwalić, więc dawajcie znać, dawajcie na facebook.com/fastforwardcharts. To wtedy możecie do nas napisać tam w komentarzu pod ostatnim postem. A ja czytam te komentarze i na nie odpowiadam tu na antenie. 11 miejsce teraz, czyli tuż przed pierwszą dziesiątką, dzisiaj uplasowali się Royal Blood. 10 over 10 niestety spadają z 10 na 11, po 4 tygodniach na liście. Dzisiaj na 11, a Dead Company wyjdzie 13 listopada, czyli ich już piąta, podobno bardzo dopracowana płyta. Royal Blood teraz przed nami.

z 10 na 11. Dzisiaj po 4 tygodniach na liście spadają Royal Blood z utworem 10 over 10, to z płyty Dead Company, która ukaże się 13 listopada. Pierwsza dziesiątka przed nami. Na miejscu 10 dziesiątkę otwieramy dzisiaj. Nie ten przycisk. To miało być nowością. Ta nowość to, tak jak mówiłem, zaskoczenie, duże zaskoczenie, jeśli chodzi o współpracę, która tu się wydarzyła, bo zespół Falling in Reverse z Ronim Radke na wokalu, wspomagany tutaj przez Corea Taylora z grupy Slipknot i Serge'a Tankiana z System of Down. Nie spodziewałbym się nigdy takiej współpracy, ale właśnie się wydarzyła. Józef to nie jest imię Stalina, chociaż po tematyce tego utworu można by wnioskować, że tutaj jest nawiązanie. Józef to po prostu drugie imię Roniego Radke. I tak się nazywa też ten utwór, który debiutuje na miejscu 10.

Ten utwór to ma takie trochę musicalowe zacięcie, bym powiedział nawet. To Józef od Falling in Reverse, tutaj wspomaganych przez Corey'a Taylora i Serge'a Tankiana. To nowość na miejscu 10 w 2017 notowaniu Fast Forward Charts. Przypomnę, że możecie pisać na facebook.com/fastforwardcharts. Przed nami jeszcze 9 utworów, więc będzie się dzisiaj działo na liście. Wiem, że na niektóre pewnie stali słuchacze oczekują. A ja teraz zapowiadam miejsce 9. Co na dziewiątym? Największy awans w dzisiejszym notowaniu. Już trochę spadali z listy, już się żegnali, bo to był spadek na miejsce 25 tydzień temu z 12. Dzisiaj się odbili. I takie historie na liście bardzo lubię. 16 oczek do góry, co czyni to największym awansem w dzisiejszym notowaniu. Zespół Inclusion z utworem Toń. Są z nami na liście już 7 tygodni.

Z 25 na 9 awansują Inclusion z utworem Toń. Po 7 tygodniach na liście bardzo ładnie się odbili i jeszcze wracają do walki. Udało się wrócić do pierwszej dziesiątki. Wszystko dzięki waszym głosom, wszystko dzięki fanom grupy Inclusion. Tak właśnie się lista dzisiaj ułożyła. 8 utworów do końca, facebook.com/fastforwardcharts, tutaj możecie pisać. Jeśli chodzi o koncerty grupy Inclusion, ostatni był w Chorzowie, między innymi dzielili scenę z Transgresją w ramach Vinyl Festu. Następny koncert to będą grać razem z zespołem Moira w Tarnowie, to już 16 października. Czyli za 3 tygodnie, jeśli dobrze liczę, w klubie Przepraszam. Kiedyś chciałbym ten klub odwiedzić, chcę zobaczyć szyld tego klubu w Tarnowie. Może kiedyś się trafi wycieczka. facebook.com/fastforwardcharts, 8 utworów do końca i tylko spokojnie. Zespół The Windows niestety dzisiaj spada o 5 oczek, z 3 na 8. Po 2 tygodniach na liście z utworem właśnie Tylko Spokojnie, nowa płyta już za tydzień, która się nazywa tak samo, ale w czwartek Przemo, czyli perkusista grupy The Windows, również główny bohater ostatniego teledysku, właśnie do utworu Tylko Spokojnie, gdzie podobno bardzo dobrze zagrał samego siebie, jak zespół pisze, w czwartek obchodził urodziny, dlatego teraz dla niego... 1, 2, 3.

No i właśnie się wydarzyło to, o czym śpiewali tutaj panowie z The Windows. Tylko spokojnie, dzisiaj pięć oczek w dół z trzeciego na ósme. Po dwóch tygodniach na liście. Panowie już zaczęli trasę koncertową. Ostatni koncert plenerowy podobno zagrali w tę sobotę w Nowym Sączu. To był 26 września razem z zespołem Bigger Half. W ten weekend wybiorą się do Gorzowa Wielkopolskiego w piątek, a potem w Jaworze zagrają z zespołem Szumy i Trzaski. To właśnie takie koncerty się tu zapowiadają. W Warszawie zagrają 7 listopada razem z zespołem The Analogs, a dzień wcześniej w Płocku. Więc jeśli ktoś z mojego rodzinnego miasta słucha, to również będziecie się mogli wybrać na The Windows. 7 utworów do końca i ten utwór to akurat awansuje. To jest jeden z tych 5 awansów. Without Warning, wspomagani przez Chrisa Harmsa z utworem Breed. Z 11 dzisiaj na 7.

zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie godzę się na to, że nic nie znaczy. Już dawno przekazano wszystko, co powinno zostać zaśpiewane. Ja wciąż nie mogę zamilknąć. Nie

Thanks to

0: Wschód Wagi.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

next to?

senza. Jak ty pamiętam, prąd oszczędzam, światło wyłączam, prąd oszczędzam, światło wyłączam.

drama. Proszę ja was, nie przycina. To nie karnawał, choć ludzie tańczą, ale my wolimy zdać. Się nie kapie na zabawę, przepraszanie nawet jeśli błazen i porażę brakiem na dnie pośród pal. Ja i trzy kobiety mego życia. Ty, ona najstarsza z was. Może robi wjazd, w koło pełno kłamstw. W nas jest jakaś prawda, nieprawdaż. Robię sobie zero postanowień z nowym rokiem. Tylko jedno, że obronię każdą z tych kobiet.

barki, leżanki, fajki, barki, leżanki, fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, barki.

choć na liście jestem wpisany ksywą. Sytuacja jest doprawdy krzywą, jak japy tych, co się urali. O, chuj z nimi, fart z nami. Tam jedziemy kanałami jak szczurę. Kierat szczur, które gryzie kable i zatyka rurę. Palej miksery, apsy do budy. Ja do baru, którym zipy wypuszczały. Pierwsze tekstu w mury. My puszczamy buszy z komory. Ciepłe są browary, a przy barze same knury. Szkiełko nam zagłusza, ale nie zamrozi dupy. Urażony honor, ale nie odmówię dumy. Nie odmówię dumy.

przyszłość. Wzmocnijcie co nie zabiła, w sumie mogę przysiąc na pewno. A słowa gieta, a te chuje bledną. Nie mele peta, czy profesor. Na pewno nie kręta ci przecież nie w

0: dopóki będzie po mnie. Weź się nie zesra, idziemy pić pianę. Spuchy do kepsa, na razie lamusy i chuje wam puszy, że w ogóle tu kurwa musiałem się puszyć i płaszczyć, to jakaś burleska.
1: Sportowe spodnie do niesportowych butów, oni nie widzieli jeszcze takich ruchów.
0: Znajdziesz na froncie, znajdziesz w rogu klubu.

0: Rzymianów.
1: Nie ma znaczenia.
0: Mamy ich w swoim galijskim tyłku. Kalistenik w tyłku galijskim. Kalistenik trzyma Rzymian w dupie.

oni wciąż biją. Pełno piosenek, okropnych piosenek z użyciem własnej woli. Dla nich to jest tak jakby... Kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka, kalisteni statystyka.

0: dobiega końca.
1: Do samej północy Francji dzisiejszej.
0: Nie spotkacie może kiedyś kalistenixa, spliffixa, parnamixa, paranoixa.
1: Na pewno nie mnie. Zostałem deportowany za liczne oszustwa podatkowe.
0: Teraz się po drodze, wszystkie X-y.

życia. Wstajemy z cieli, myjemy, myjemy zęby. Idziemy do pracy, tak ciężko udajemy, aż bolą nas plecy. Wracamy w nocy, nie myśląc już o niczym.

zaki fajki. Ja na bok schowane, ręce w kieszeni, parki.

0: jeszcze konfety.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

ですよね。

0: Sanji.
1: Może mam.
0: Będę czekała jutro na ciebie w kawiarni koło Molo. Wiesz, w której? W południe.
1: No ale ja...
0: Nie bój się, nie przyniosę ci wstydu, gdyby któryś z twoich znajomych chciał nas podejrzeć.

Mogłaby być z tego piosenka o tym, jak tracę swoje sumienie, ale tak już czasem mam. Mam duży problem z myśli, ważeniem i wszystkim wam je dam. Niektórym z nich dziś pozwolę płynąć, niektóre dobrze znam. Niektóre raczej do gardła nie spłyną nam.

winiarzem jest samotność, która zjawia się.

szare niebo, szukając Boga. Na określenie Boga nie mogą znaleźć słowa. Tam Bóg jest strażnikiem, jak w Panu wykonie. Na zawsze skazani, niewysłuchani, golema klątwą zbrukani. Ci ludzie na blokach, szukając prawdy, znani.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: chodzi o koncerty jazzowe.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz?
4: Jazz.

A teraz dla kontrastu chciałbym Państwu przedstawić ludową muzykę murzyńską Ameryki Północnej. Muzyka, której korzenie sięgają XIX wieku, kiedy w Ameryce kwitło niewolnictwo i handel murzynami. Charakteryzuje się żywym rytmem typowym dla narodów Afryki, skąd wywodzili się przodkowie niewolników amerykańskich.

0: o koncert jazzowy.
1: Proszę? Chwileczkę, jazz?
0: Tak, lepiej, żeby potem nie było niejasności.
1: Ale wie, o co tu chodzi? Co wy mnie chcecie wrobić?

0: Mnie się wydaje, że problem polega na tym, co oni naprawdę robią, kiedy niby grają ten jazz. Czy tylko grają, czy coś jeszcze?
1: Niby co?
0: No właśnie, co?
2: Jazz?
3: Jazz.
4: Jazz.